0: słuchaj programu After Wall. Ja mówię ci, słuchaj After Wall.
1: Nie, nie.
0: Masz słuchać.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj.
1: Nie.
0: Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj. Lepiej słuchajcie After Wall programu po angielsku. Każdą niedzielę o 3:45 po południu zaprasza Marcin Jastrzębski i Charles Paul.
1: Nie!

0: Ze dwa metry wzrostu, nogi słuchaj do samej ziemi. No i te kształty, bracie, sam widziałem. No, a mężów miała coś ze sześć.
1: A, co chwila nowy Iwon.
2: Wampiryca.
3: Chwileczkę, panowie, plotkami i to nie na mój temat zajmuję się tutaj ja, Marzena Rogacka. Słuchajcie Na językach od poniedziałku do piątku od 13 w RMF FM.

0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. 984 i 35 groszy.
0: Skąd do nas zadzwoniłaś, pan przypadek? A jak masz na imię?
1: Zofia.
0: A co robisz teraz? Siedzisz w domu i przygotowujesz obiad dla męża?
1: No, jeszcze za wcześnie.
0: A co dziś będzie na obiad?
1: Wołowinka.
0: No dobrze, zaproponowałaś kwotę 984 zł i 35 groszy, a co za tym idzie? To są brawa dla ciebie.
1: Nie wiem, dziękuję.
0: Ale to nie za ten obiad dla męża, tylko za zupełnie coś innego.
1: No nie, możliwe, dziękuję.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Informuję centralę, że w radiostacji RMF FM działa superagent o kryptonimie Hop Benz. Prawdziwe nazwisko Marcin Jędrych. Codziennie odpala przynajmniej 20 hitów o dużej mocy rażenia. Słucha ich cała rzesza. Młodzieży. I nie tylko.
1: A, danke schön, lieber Hans. Sie sind sehr freundlich.
2: Lista Hop Benz. Stawka mocna jak życie. Od poniedziałku do piątku od 18 do 20 w RMF FM.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: każdy będzie miał jakąś swoją kiełbasę wyborczą. Głosujcie na mnie.
1: No, nikt się już nie nadaje, trzeba wszystkich zmienić.
2: Zanim wrzucisz głos do urny, my wrzucimy ich do naszego kontenera wyborczego.
3: Nie ma już pytania dlaczego, tylko jest pytanie kiedy.
2: Codziennie od 1 września o 12 i o 17. Na żywo kontener wyborczy. Twój wybór, nasz program.
4: Radio Muzyka Fanty!
3: Ten Sejm będzie należał do nas.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Witold Lazar, witam. Oczywiście utworów, które kojarzą mi się z RMF-em jest cała masa, ale opowiem o jednym, który szczególnie zapadł mi w pamięć. Było lato roku 1998. Wtedy jeszcze nie pracowałem w RMF-ie, ale podsłuchiwałem i wpadła mi w ucho jedna piosenka. No oczywiście chciałem natychmiast wiedzieć, kto to, co to. Problem polegał na tym, że nie można było tego kawałka usłyszeć w żadnym innym radiu. Grał to tylko RMF. Pytałem, nuciłem znajomym. No nikt nie wiedział. Może dlatego, że tak umiejętnie nuciłem. No w każdym razie kilka miesięcy później zostałem pracownikiem RMF FM, nie było wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się dowiedzieć, że cały czas chodziło za mną powietrze, czyli air, a konkretnie kompozycja tego francuskiego duetu zatytułowana Kelly Watch the Stars.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Wasza muzyka. Od poniedziałku do piątku, od 18. Zamówienia w czasie programu. Dzwońcie 670020. Kierunkowy do stacji 012.
1: Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru, którego byśmy nie zagrali.

Odkrywamy górną pokrywę naczynia A i przez powstałą w ten sposób szczelinę wprowadzamy do naczynia A syp herbaciany suchy. Następnie z pomocą wolnej kończyny górnej sięgamy po naczynie B, z którego wprowadzamy do naczynia A odpowiednią ilość waru wodnego

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: przystępujemy do prezentacji.
1: Gdzie... A powiem ci to.
2: To jeszcze to... nie jest prezentacja, wyjaśniam.
1: To musi kiedyś zostać po prostu pokazane w telewizji. To musi być pokazane w telewizji.
0: Rozpoczynam prezentację.
1: Konkursu nie będzie.

0: Wojna. Kto za tym stoi? Kto winien? Komu można ufać? Barbara Górska zada odpowiednie pytanie.
1: Czy usłyszysz odpowiedź? Słuchaj Obrazu Dnia od poniedziałku do piątku od 16:45.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chillout, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego strzelanie do bezbronnych uchodzi bezkarnie? Czy rządowe agencje mogą stać ponad prawem? Kto odpowiada za masakrę w Waco? Misja specjalna. We wtorek.

0: Marek Radio RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

pytanie brzmi, jaki utwór kojarzy mi się ze stacją RMF FM? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa i natychmiastowo oczywiście Schody do nieba zespołu Led Zeppelin, a to dlatego, że był to pierwszy utwór, który samodzielnie puściłem w radiu RMF FM. Pracowałem wtedy jako dziennikarz agencyjny, pisałem informacje i jak miałem dyżur nocny, koledzy, którzy prowadzili nocny program, chcieli się zdrzemnąć i na godzinkę oddawali mi antenę i wtedy puszczałem sobie swoje własne utworki. Pierwszym utworem był właśnie Schody do nieba. Puszczałem też tak zwaną klasykę rocka i leciały po kolei obok siebie Schody do nieba, leciał Deep Purple, Dziecko w czasie, Close to the Edge, Yesów, a poza tym odbierałem sobie telefony od słuchaczy i potem się odebrałem telefon i taki głos mówi: słuchajcie, byście wpuścili coś fajnego, nie? Bo my tu w karty gramy i jakoś takie nudy lecą, nie? No i wtedy okazało się, że ta moja pierwsza decyzja, samodzielna decyzja antenowa okazała się mylna, ale Schody do nieba zawsze będą mi się kojarzyć z RMF-em. Jako z pierwszą samodzielną moją czynnością antenową w radiu.

0: jestem. Uwaga, nastąpił akt włączenia grzanek.
1: Dzień dobry, RMF FM, witamy. No.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Oj, poranny toster. Grzanki twoje, grzanki twoje.
2: Tak.
0: Zauważyłeś?
2: Tak.
3: Obudzony jesteś?
0: Tak. Tak. Masz na imię?
2: Tak.
3: Adam. Powiedz, Adamie, o czym ty marzysz? O jakim sprzęcie? Do kuchni lub też łazienki?
2: No, lodówka by mi się przydała.
0: Lodówka. Adamie, powiesz, stop, maszyna ci odpowie, co wylosowałeś i eksplozja radości z tych dwóch piżam.
2: Stop.
4: Kuchenka gazowa.
0: O, kuchnia!
4: Od poniedziałku do soboty.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

0: Chcesz głosować na HOP? Dzwoń 0700 060 22.
1: Chcesz głosować na Benz? Dzwoń 0700 060 33.
0: Lista HOP!

0: kiss.
1: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Dni, których nie znamy, Marka Grechuty. Wydaje mi się, że to była pierwsza piosenka, którą usłyszałam w RMF FM. Ten utwór zagraliśmy też w dniu pogrzebu pana Marka, zamiast serwisu. Trudno nam było wtedy pozbierać myśli z tych nieposkładanych. A druga piosenka, która kojarzy mi się z RMF-em, to Hips Don't Lie Shakiry. Bo gdy słychać ją w radiu, to zawsze ożywia się mój redakcyjny kolega Konrad Piasek. Si Spanish, como se llama, si, bonita, si, mi casa, Shakira, Shakira.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.
1: W programie między innymi
2: o wakacyjnych wyjazdach, jak zabezpieczyć mieszkanie, garaż, sklep i firmę.
3: Tu automatyczny dozorca mieszkania. Państwo nie ma domu. Wychodzi po strzał.
1: Rozmowy z ekspertami, relacje i komentarze reporterskie.
0: Bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.

0: Ja, wykorzystując jakby taką drobną chwilę, chciałem przypomnieć, że trwa uzupełnianie naszej galerii rozerotyzowanej i galerii...
1: Ja tylko czarny płaszcz na sobie, jak się działa tylko u mnie. Rozumiesz? Taka czekoladka, po prostu kawa z mlekiem, no.
0: Ale czy pod tym płaszczem coś jeszcze było, czy już tylko
2: nie.
0: Ona...
2: Chcę
0: powiedzieć, a wiedzieć, jak ty to wytrzymałeś, tak?
2: Nie wytrzymałem.
0: A później poczta mówi, że się do niej kleimy.
3: No nie, no.
4: Marcin Żona.
5: Marcin Jędryk, JW23, o godzinie 8 wieczorem w niedzielę do północy.
6: Tak, o 8 wieczorem.
2: Tak było.
7: Płodzimy, schodzimy, słodzimy z Wawelem.
8: Słodycz za słodycz gwarantuje Wawel Kraków, producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

0: uwaga.
1: Grzanki zostały wrzucone. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: A coś taka przyciszona.
2: Dzień dobry.
1: O, o widzisz, o, teraz sobie głośniej. Dzień dobry, Radio RMF. No dzień dobry.
4: Poranny toster.
1: Jak masz na imię?
2: Maria.
3: Mario, dzisiaj ty będziesz mogła wybierać spośród tych 50 nagród.
2: Świetnie.
0: Proszę bardzo, Mario, uwaga, musisz powiedzieć stop, maszyna odpowiedzi, co też dla siebie ustrzeliłaś.
2: No, stop.
4: Maszynka do mięsa.
5: Od poniedziałku do soboty.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Unbelievable. Strzelaj okulary. Jesteś żywym celem. Jak nie dać się bawić? Już w sobotę o 9 rano Alina Kamińska i Paweł Pawlik przybierają barwy ochronne. Słuchaj i po zawodach.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

RMF FM w każdą niedzielę o 16.50 prezentuje koncerty, których nie znacie i te, które poznać powinniście. Wielkie i małe gwiazdy uchwycone na żywo w różnych momentach swojej kariery. Wspaniała muzyka, jedyne i niepowtarzalne wykonania słynnych utworów. W każdą niedzielę o 16.50. Tylko w RMF FM. Muzyka z oklaskami.

0: A kto to puszcza? A kto to puszcza?
1: Panie i panowie, zbliża się już 23:30.
2: Amfiteatr Montera.
3: Strona 8, akapit 3 i 4.
4: Wierzymy w gotowość młodego pokolenia do podjęcia wielkiego wysiłku służącego sprawie Polski. Jesteśmy niemal u progu XXI wieku. Przyszłość zależy od młodych. Partia uczyni wszystko, aby obowiązki i prawa młodego pokolenia były respektowane i urzeczywistniane. Główną gwarancją skutecznego i rychłego wychodzenia z kryzysu jest mądra, to znaczy racjonalna, systematyczna, dobrze zorganizowana, efektywna praca wszystkich Polaków. Jak nigdy dotychczas bitwa o przyszłość Polski, o wydobycie gospodarki narodowej z dna kryzysu toczy się w każdym zakładzie i na każdym stanowisku pracy.
2: Amfiteatr!

0: Polska Ruletka.
1: To taka gra, która pojawia się na naszej antenie około 19:35 w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek, w której można stracić życie, ale można też wygrać bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Tak jak w prawdziwej rosyjskiej ruletce mamy rewolwer. Rewolwer ma bębenek, tym bębenkiem kręcimy, a potem przykładamy go wam niestety, a nie sobie do głowy i pociągamy za spust. No i w zależności od tego, czy słyszycie strzał, czy nie, gracie dalej lub odpadacie z gry raz na zawsze.

0: Tu Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Mezzo Forte, audycja, w której zdarzyć się może wszystko. W każdą sobotę od 20:50 zaprasza Piotr Metz.

Jak wygląda z bliska, jak się porusza, jak pachnie. Enrique Iglesias, macho wcielony. Przybywajcie na Kopiec Kościuszki w poniedziałek 28 lutego twarzą w twarz z Enrique Iglesiasem, gościem specjalnym listy Hot Bands.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Tego lata szlak wielkiej przygody prowadzi przez całą Polskę. Żółto-niebieski konwój RMF FM wraz z RMF Holandem wesołym miasteczkiem odwiedzi 61 miast. Wszędzie dotrze moc przygód, zabaw, konkursów, nagród, koncertów, supergwiazd polskiego rocka, dyskotek, laserów. Inwazja mocy.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

i panowie, mesdames et messieurs, wiek XX to było stulecie kinematografu i kultury masowej. Tylko u nas po raz pierwszy na świecie specjalne radiowe projekcje ruchomych obrazów, seanse nonsensu, cuda niewidy, odwroty w przeszłość i przyszłość. Słowem, czas się śmieje, tylko w RMF FM. Michał Figurski zaprasza od poniedziałku

0: Halo?
1: Halo, dzwonię z Katowic.
0: Tak?
1: Mam na imię Kazik.
0: Dobrze, Kazik, proszę bardzo.
1: 15 600 149.
2: Za mało.
0: Lecimy dalej, kolejna propozycja, cześć.
3: Proponuję 150.
0: Halo, moment, chwileczkę, kto ty jesteś?
3: Iwona Zgierzycka.
0: Bardzo cię proszę.
3: 15 milionów.
0: Zgadza się.
3: 600 tysięcy.
0: Zgadza się.
3: 151.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: figę z tego, co się dzieje.
1: Nieprawda, żeby ludziom dać śmierdzącą kiełbasę wyborczą.
2: Kłótnia o Polskę z twoim udziałem.
3: Żeby był katolikiem,
4: ani jednego, ani drugiego.
2: Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF FM. Zaprasza Barbara Górska.
1: Stoi na straży Konstytucji!

przykład, ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Πάμε.
1: Ranne ptaszki. Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Dni w 5, dni w 9. Od poniedziałku do piątku. Od 5 do 9. W RMF FM.

0: utworem, który najbardziej kojarzy mi się z RMF FM.
1: Są te wszystkie utwory, których nie możemy słuchać, bo piszemy fakty.
0: No właśnie, bo wtedy słuchamy utworów przygotowanych na przykład przez polityków.
1: Lub przez naszych dziennikarzy. No one knows what it's like for every dancer,
2: a dancer for money. Nie wiem, kto teraz siedzi w poranku.
0: No właśnie, najczęściej to siedzimy my.
1: Od 6 do 9.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

Ka-ching. Głosujesz na hop? Dzwoń 0700 060 22. Głosujesz na Benz? Dzwoń 0700 060 30.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Odbierz wreszcie.
1: Nie, szefa nie ma. Proszę poczekać do jutra.
0: Kto to podpisał? Mam tego dosyć.
2: Byle za

0: Barbra Streisand.
1: Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają

0: Fragment broszurki metody oceny warunków zdrowotnych w szkołach zawodowych i warsztatach szkolnych. Mm. Taka jest broszurka.
1: Żeby trzeba być zdrowym, żeby się uczyć.
0: I tutaj jest na przykład tak. Natryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
1: Jeszcze raz.
0: Proszę. Natryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
1: Mhm. Dobrze.
0: W ustępach powinny być oddzielne kabiny z miskami ustępowymi. Przewiduje się jedną miskę ustępową dla 20 dziewcząt i jedną dla 40 chłopców.
1: O matko. Czuję się źle. Aż mnie zaczyna boleć wszystko.
0: Dla tej samej liczby chłopców montuje się dodatkowo po jednej muszli naściennej.
1: Muszla naścienna.
2: Jak można siedzieć na ścianie?
1: A cóż za błyskotliwość, Amfi.
0: Ustępy...
1: Znam przypadki, że tak powiem, ta muszla naścienna
0: zadziałała.
1: Podobno znakomicie.
0: Ustępy powinny być...
1: podejścia i ciśnienia.
0: Powinny być wyposażone w umywalki, w kratki ściekowe i krany ze złączką do węża.
1: Co?
0: Ze złączką do węża.
1: No, ja nie wiem jak ani po co, tak szczerze mówiąc. Znaczy złączka może być, no. Tak. Tylko do węża akurat.
0: Konieczna jest systematyczna dezynfekcja i utrzymanie bieżącej czystości, bla bla bla bla bla bla.

Afryka. Od tego nagrania zaczęła się nowa era w polskim eterze. Przebój grupy Toto pojawił się jako pierwszy na antenie RMF FM 22 lata temu. Istnieje mnóstwo nagrań, które kojarzą mi się wybitnie z historią RMF-u. Two Princes, Spin Doctors, Creep, Radiohead, Dr. Dre ze słynnym cytatem Thank God It's Friday, którym zaczynałem spotkania w każde piątkowe popołudnie w czarnym piątku, ale przypomnę, dzisiaj nagranie, które pojawiło się w moim pierwszym programie w RMF FM, późną nocą z soboty na niedzielę, obok muzyki Red Hot Chili Peppers, The Waterboys, zaprezentowałem Satisfaction Rolling Stonesów.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
0: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Dlaczego każdy Kennedy musi umrzeć? Kto naprawdę zabił JFK? Czy nad klanem Kennedych zawisła klątwa?
1: Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań w najbliższej misji specjalnej. We wtorek o 15:00.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. Przedstawia Marcin Jędrych.
1: W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka Britney Spears. Zapraszam na ekskluzywny wywiad z księżniczką popu.
0: Szczegóły portal interia.pl. Gwiazdozbiór Smoka dziś od 18 w RMF FM.

Dzień dobry, Przemysław Skowron, czyli 1/4 ekipy porannego programu RMF FM Wstawaj Szkoda Dnia. Ja to kiedyś prowadziłem programy nocne na samym początku. Taka anegdota, zupełnie to wyparłem z umysłu, niedawno mi przypomniano dopiero, sam sobie przypomniałem. Na początku, jak kończyłem nocny program, rozpoczynał poranek duet Michał Kubik, Tadeusz Sołtys. Ja przez długi czas nie wiedziałem, który z nich jest który. A często zmienialiśmy się na antenie i bałem się, że żeby nie doszło do takiej konfrontacji, że ja nie wiem, który to jest Michał, a który to jest Tadeusz, a no, czułem się jako taki mały grząsiu i się bałem zapytać tych dwóch panów, który jest który, żeby nie było na mnie. Ale wracając do nocnych programów, pamiętam z tamtego czasu szczególnie jedną piosenkę, Dire Straits, Brothers in Arms. Ktoś to kiedyś nieszczęśliwie przetłumaczył bracia w ramionach. To nie są bracia w ramionach. W każdym razie puszczając nocą muzykę i prowadząc nocne programy, zawsze starałem się gdzieś tą płytę dorwać i ją wrzucić na antenę. I puszczałem dosyć głośno wtedy w studiu. My tu mamy takie potężne paczki po obu stronach stołu mikserskiego, więc je wtedy rozkręcałem do oporu i sobie słuchałem. No to w takim razie teraz, żebyście wy sobie posłuchali, polecam rozkręcenie paczek do oporu. Bardzo proszę, Dire Straits. Brothers in Arms.

0: Uwaga. Drzwi zostały włączone.
1: Dzień dobry, czy jesteś po drugiej stronie?
2: Tak, jestem.
0: Dzień dobry, witam
2: cię.
3: Poranny toster.
0: Skąd do nas dzwonisz?
2: Skudowy, Zdrój.
0: Jesteś Zdrój? Przepraszam, Zdrów?
2: Zdrów, jak i to bardzo.
0: W takim razie czekamy na twoje stop.
2: Stop.
3: Żelazko.
0: Słuchaj, Jurku, pewnie masz w domu żelazko już.
2: Tak.
0: A masz też żonę w domu?
2: Owszem, posiadam.
0: Nie będę cię pytał, czy jest jak żelazko.
2: No, ciepła jest.
0: Ciepła jest.
3: Od poniedziałku do soboty.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: I ja proponuję.
1: Proponuj.
0: 20 milionów, 351 tysięcy, 943.
1: A dlaczego tak to sobie właśnie wykombinowałeś?
0: No tak sobie wymyśliłam.
1: No tak sobie wymyśliłaś.
0: No.
1: No to sobie to... Ten...
0: Nie wierzę. Naprawdę?
1: Dokładnie.
0: Jeju, kochany.
1: Jak masz na imię?
0: Ja mam Krystyna na imię.
1: To może pokrzyczymy jakoś jeszcze.
0: Hurra!

0: Rozwiń skrzydła, sprawdź wysokość i pruj ku gwiazdom. Bój o przebój, czyli lista Hop Benz. Od poniedziałku do piątku od 18. Pilotuje Marcin Jędrych.
1: Yeah, to all you people out there.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. You can't touch this.

0: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.
1: A przy okazji chciałem pozdrowić obywatela, który się nazywa Ja Wstałem bodajże z Wrocławia.
2: Serdecznie pozdrawiam.
1: Bardzo
2: sympatyczne.
1: Zopola, pseudo.
2: Ja wstałem. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Tak, no dobra, to przechodzimy teraz do tego, tak. Najwięcej ubawu mieliśmy z miśki. Okropnie się przez te wakacje wypuczyła z przodu i z tyłu. Spódnica mało jej nie trzasnęła na zadku. To był właśnie cytat z tego podręcznika do języka polskiego dla czwartoklasistów zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to...

0: Halo.
1: Dzień dobry.
0: Jesteś!
2: Jesteś!
0: Poranny toster. Powiedz, jak masz na imię i skąd dzwonisz?
3: Józek jestem. Tarnowa.
1: Bardziej Józek czy bardziej Ziutek?
3: No, żona Ziutek mówi.
1: Uwaga,
0: uwaga.
1: Józefie.
3: Stop.
4: Krajalnica.
1: Pozdrawiamy całą rodzinę. Pies jest?
3: Oj, nie ma.
1: Już chciałem na koniec poprosić, żeby dał głos. To ty musisz dać w takim razie.
3: A mam zaczekać?
1: Nie, nie, absolutnie. Krzyknąć chociaż hurra.
3: Hurra!
4: Od poniedziałku do soboty.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

wielki konkurs tygodniowy w RMF FM. Codziennie przez cały tydzień w popołudniowym programie zadajemy tylko jedno pytanie. Liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. 6 szczęśliwców z całego tygodnia spotyka się na antenie RMF FM w wielkim finale. W niedzielę o 13:00. Wielki konkurs tygodniowy. Graj i baw się z nami!

0: będę twoim słońcem, tu ty jedną z moich gwiazd, ty jedną z moich gwiazd. Już.
1: No i teraz jest pytanie. To jest tak zwany cykl cover to cover. Kto w oryginale śpiewał ten utwór?
2: Dziękuję ci bardzo, Marcinie. Zrobiłeś ze mnie teraz klasycznego głupa na antenie po prostu.
1: Nie, absolutnie, wręcz przeciwnie, lansuję cię jako gwiazdę.
3: Czy możesz się wyłączyć, bo ja chciałem coś powiedzieć.
2: Ale ja teraz składam, które... O.

0: Radio RMF FM, rosyjska ruletka. Dzień dobry, witaj. Halo!
1: Halo!
0: Halo!
1: Halo!
0: Jak masz na imię?
1: Agnieszka!
0: Cześć!
1: Cześć!
0: Możemy zaczynać?
1: Pewnie.
2: Raz.
0: Stop. A wiesz, że pieniądze szczęścia nie dają?
1: Nie.
0: No i co?
1: Ale daj!
0: Grasz o milion?
1: Pewnie.
2: Pięć.
1: Stop.
0: I tak nie wygrasz, i tak nie wygrasz. A właśnie, że wygrałaś.
2: Rosyjska ruletka.
3: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zawsze w sobotę. Zawsze od 20.
1: Mezzo forte. Mezzo forte.
2: Mezzo forte. Mezzo forte. Program muzyczny Piotra Meca.
3: W tym tygodniu Muniek.
4: Generalnie zapraszam w sobotę, bo będę Mecowi puszczał płytę Tila, chłopaki nie płaczą.
3: Oraz nowy singiel Metalliki

0: RMF Wola. Szalona, krajna przygód. Wyrywająca łódź i samochód wielkiego zdobywcy. Diabelski błęd, słonie, samoloty, karuzele, zakręcony helikopter, ujarzmianie dzikich zwierząt. Potężna dawka szaleństwa. RMF Poland. Wesołe miasteczko inwazji mocy. Codziennie od 12. Popołudnie mocnej zabawy. Kręcą RMF FM i...
1: Balzen. Oryginalna jakość. Najlepsza markiza w Polsce. Hit. Największy przebój rynku. Ogromny, wspaniały balzenowski świat.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: za 75 minut druga.
1: Chodzi oczywiście o godzinę.
0: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
1: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
2: Kto wpuścił tu tego kota?
3: Tak się składa, że lewa.
2: Oj, coś
3: nie,
2: tu jest nie,
3: nie,
2: tak.
3: Nie, nie.
2: Łudy.
3: Tak.
2: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy.
4: Odpalam.
2: Odpalaj.
4: Odjechałem.
2: O, przez 2 tygodnie.
1: Proszę pana.
0: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
1: Od 1 do 5.

0: Język to wielki kocioł na językach. Codziennie od 13.
1: Każda właściwie figura coś znaczy.
2: Na językach. Nie jest zbyt wiele konkretów.
3: To jest niemożliwe. Makaron robi się
0: na językach. Marzena Rogalska.

0: Tak, słuchamy.
1: Moja propozycja 14 843 659.
0: I ostatnia osoba.
2: Halo? Cześć.
0: Cześć. Skąd
2: mówi,
0: dzwonisz?
2: Mówi Jurek z Klapkowic.
0: Skąd?
2: Klapkowic. 14 843 657.
3: Halo?
2: Niemożliwe. Ale jestem normalnie zaszokowany. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że ja w czwartek wygrałem 20 milionów?
4: Za dużo? Za mało. Od wtorku do soboty

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: 0700 060 22.
1: Odrzuć kit i dzwoń 0700 060 33.
0: Hop Band, wzloty
1: i upadki Marcina Jędrka. Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM.

FM Phone. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Kontener wyborczy RMF FM.
1: Już nieraz napędził nam elektoratu.
2: Albo jest to głupota, albo jest to świadomy sabotaż.
0: Program na żywo z miejsc kampanii wyborczej.
3: Zapamiętajcie, to pod...
0: Już od 1 września, codziennie od 12 i od 17.
4: To ja bronię, a pan mnie atakuje.
0: Kontener wyborczy RMF FM. Twój wybór, nasz program.
5: Radio Muzyka Fanty.
6: Wybory są 21 i to wszystko.

0: Tu Marek Radio, RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: JW23.
1: Jakieś wybory.
2: To jest jakiś kabaret.
3: To nie jest kabaret, to jest metoda.
0: Kontener wyborczy RMF FM stanie.
4: Nie stanę!
0: Stanie przed Pałacem Kultury w Warszawie. Najbliższą niedzielę od 20. JW23 na żywo. Wybory!
5: Inaczej.
2: To jest jakieś bledzenie.
0: Bezsensowną, acz czadowną prezentację prowadzą Marcin Wrona, Marcin Jędrych, Piotr Salak i cała reszta.
6: Rozumiem, że przegracie wybory.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Поехали!
0: Go!
2: RMF informuje, że Tadeusz Sołtys i Michał Kubik w celu budzenia ludzkości
3: szykują się do odlotu!
2: Codziennie od 5 do 9.
4: Houston, we have a problem.

Mateusz Ciba, redakcja rmfon.pl. Utworem, który najbardziej mi się kojarzy z radiem RMF FM, jest kompozycja Off He Goes zespołu Pearl Jam. Kiedyś, gdy jeszcze nawet nie myślałem o tym, że kiedykolwiek tutaj będę pracował, na antenie RMF FM stałym punktem programu był tak zwany Power Play. Co godzinę pojawiały się gorące nowości z całego świata. W ten oto sposób odkryłem właśnie dla siebie zespół Pearl Jam Eddiego Vedera, do którego delikatnie rzecz ujmując wcześniej nie czułem wielkiej mięty. Pamiętam, jak każdego ranka oczekiwałem z palcem gotowym w każdym momencie nacisnąć przycisk rekord na moim kaseciaku w momencie, gdy usłyszałem sygnał Power Play. Od tego momentu zawsze, gdy słyszę Off He Goes, przypominam sobie te stare, dobre czasy. Tak jak teraz. Posłuchajcie. Off He Goes, Pearl Jam.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Wasza muzyka. W sobotę od 17. Zamówienia od 14. Dzwońcie. Dzwońcie. 012 67 0020. Przysyłajcie listy, e-maile i gołębie pocztowe.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Najważniejsze.
1: Takie dokumenty jak zaświadczenia lekarskie, decyzje administracyjne, świadectwa szkolne, pisemne polecenia służbowe oraz akty cuius libet generis mogą in fraudem legis stanowić źródła dowodowe ad validitatem lub też nie mogą, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Właśnie nie wiem, co mi się z nóżkami porobiło.
1: Wszystkim tym, którzy nie wiedzą, o co w tym programie chodzi, od razu wyjaśniamy.
2: Że my też nie wiemy.
1: O nic nie chodzi.
2: Przywieźliśmy berecik z antenką.
1: To nie jest berecik, tylko to jest jakieś urządzenie czołgowe.
3: Jest to taki rodzaj berecika zrobiony z hełmu strażackiego z dwoma lampkami i antenką oraz dzwonkiem w tyłu. Takim właśnie.
4: Stary się

Utwór, który na pewno kojarzy mi się z RMF FM, to słynne Blue, niebieskie ludziki projektu Eiffel 65. Dlaczego? Bo słuchałem wtedy bardzo namiętnie listy Hop Bands, kiedy prowadził ją Marcin Jędrych i nie spodziewałem się, że kiedyś moje marzenia się spełnią i będę miał okazję poprowadzić listę Hop Bands, tym razem już w RMF Max, właśnie z kultowym Marcinem Jędrychem, co miało miejsce rok temu na antenie RMF Max. Tak więc jak RMF FM, to na pewno końcówka lat 90. i słynne Eiffel 65, Blue, Dabba, Di, Dabba. Da. Marzenia jednak się spełniają. Przemek Grabowski.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMFON w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

Krzysztof Urbaniak, witam urodzinowo. Piosenka, która według mnie najbardziej kojarzy się z RMF FM. Dla mnie to wielki przebój How You Remind Me kanadyjskiej formacji Nickelback. W 2002 roku ta piosenka została przebojem roku. Dwa lata później zostałem przyjęty na pokład żółto-niebieskiej stacji i cały czas słyszałem to nagranie. Po jakimś czasie, kiedy po raz pierwszy miałem przyjemność pojawić się na antenie, pierwszą piosenką, którą zagrałem, to był właśnie wielki przebój Nickelback.

0: punktualnie 6:35. A grzanki już się grzeją.
1: Halo?
2: Remy?
0: Remy, skłaniamy się nisko i pięknie.
2: Ale
3: jest, jest!
4: Poranny toster.
0: Jest to ona.
1: To ona.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
2: Alicja.
0: To całe szczęście.
1: Alicja.
0: Chciałbym, żebyś wygrała robot ręczny turbo. Nie wiem, na czym ta turbość polega, ale... Ja
1: ale wiesz,
0: tak
1: na czym
0: zwał.
1: Polega ręczność.
0: I robocość.
5: Lodówka.
0: Lodówka.
1: Niesamowite.
0: A wiesz, jak my się cieszymy.
4: Poranny toster.

Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy cicho

wiedzą, czyż można tak otwarcie, cóż ludzie powiedzą, wszak to nieprzyzwoicie.

sobą spędziliśmy chwilę.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

wasza muzyka na naszej antenie. Już w najbliższy wtorek i środę od 16.50 specjalne wydanie. Aż 3 godziny muzyki wybranej właśnie przez was. Zamówienia telefoniczne wtorek i środa od 15. Dzwońcie do RMF FM.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Witam, tutaj Daniel Dyk, od 7 lat w RMF FM, ale piosenka, która najbardziej kojarzy mi się z tą stacją, została wyemitowana w czasach, gdy byłem nastolatkiem. No i jak wielu z mojego pokolenia siedziałem przy europejskiej liście przebojów z magnetofonem i nagrywałem na kasety co smaczniejsze kąski. Na początku lat 90. takim kąskiem była piosenka Don't Cry grupy Guns N' Roses. Udało mi się nagrać z RMF-u czystą wersję, a potem jeszcze jedną i jeszcze jedną, żeby nie przewijać i słuchać sobie ich dowoli. A słuchałem tak często, że w końcu nauczyłem się na pamięć i próbowałem nucić razem z Axlem. Ku mojemu zaskoczeniu ciągle się gubiłem. Myślałem, że znam słowa, jednak brzmiały zupełnie inaczej. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że mam nagrane zupełnie różne wersje. Po prostu Marcin Jędrych urozmaicał słuchaczom Euroczatu odbiór. Dzisiaj jestem mu za to bardzo wdzięczny.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Pomaga, pomaga.
1: Panowie, pomaga.
2: Ósme urodziny RMF FM.
3: To jest 8 razy za dużo.
2: 15 stycznia o 12 w południe urodzinowe wydanie
4: Radio Muzyka Fakty.
2: Poprowadzą wasi ulubieńcy z JW23. Pierwsze dziecko, które urodzi się przez tego programu, dostanie od nas urodzinowy prezent. Seata i Ibiza.
5: Guten Tag, lieben Klausen Globen.

0: Dzień dobry.
1: Halo, cześć.
0: Cześć. Jak masz na imię, szybciuteńko?
1: Danuta.
0: Czekaj.
2: Poranny toster.
1: Ja?
0: Tak, ty. Tak.
1: Wiecie co, przyciszę was trochę, bo się zgubię czuję.
0: No mów co, maszyna odpowiedzi, co wylosowałeś.
1: No to tak.
2: Młynek.
0: I co? Wycieczka do Warszawy.
2: Jaka do Warszawy?
0: No do
2: Nowy Jork.
0: Wycieczka do Nowego Targu.
1: To bo jedny gdzie nawet na koniec świata.
2: Tak naprawdę wygrałaś młynek do kawy.
0: Zdaje się, jest nawilżaczem.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: każde niedzielne przedpołudnie.
1: Szkółka niedzielna.
0: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ecotourist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: 69. 148.
1: Z czwartego na drugie. Brakło trochę.
0: 286.
1: Jak zwykle u nas od poniedziałku do piątku od 18 do 20.
0: 330.
1: Wasze hity i wasze kity można w każdej chwili zdecydować się na to,
0: dokładnie czy na kolejnym się podoba. Dokładnie 335
1: słów na minutę. 0, 10, 22, jedna
0: czasem więcej.
1: Denerwuje i złoży.
0: Jest tylko jeden taki facet.
1: Następnego
0: nazywa się
2: Marcin Jędrych.
0: Od poniedziałku od 18 odpala Hop Band.

Już w najbliższą sobotę Alina Kamińska i Paweł Pawlik nie zostawią na sobie suchej nitki. I po zawodach. W sobotę od 9 w RMF FM.

po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Za 75 minut druga.
1: Chodzi oczywiście o godzinę.
0: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
1: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
2: Co, mała, tańczysz? Nie nudzisz się?
3: Kto wpuścił tu tego kota?
4: My lubimy zwierzęta.
3: A dlaczego nie tańczysz?
5: Tak się składa, że lewa.
3: Padł kabel.
1: Oj.
3: Tym bardziej, że ten kabel w naszej gwarze nazywa się drutem.
1: To jest sprawdzona technika.
5: Nie, coś nie, tu jest nie, nie, nie, tak. Nie, daj spokój, Michał. To nie, no nie przeszkadzaj.
3: To ty od razu hop i mówisz tak. Łudy.
5: Tak, no.
1: Świetnie.
3: Jedziemy. Ole, ole.
6: Ole.
3: 4.
1: Ten rytm na zbierze.
2: Typowy odkurzacz. Można z nim sobie pohulać.
3: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy. Odpalaj.
2: Odpalam. Odjechałem.
3: Oho! Przez 2 tygodnie.
1: Proszę pana, pan to ma łazienkę.
0: Cieniuśko.
1: Tak?
3: Tak.
0: Tadeusz Sołtys
7: i Michał Kubik.
0: Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
7: Od 1 do 5.

0: włączamy toster i szukamy szczęśliwca.
1: Dzień dobry, kłaniamy się pięknie i nisko.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj
2: Dzień
1: dobry. Możemy ci przesłać jedynie pozdrowienia, nawet...
3: Nie! Poranny toster.
1: Co się dzieje w ogóle?
0: Jak masz na imię?
2: Ewa.
1: Ewo, zatem musisz powiedzieć stop.
2: Stop!
4: Żelazko z nawilżaczem.
0: Masz już jedno żelazko?
2: Stare
0: i zwykły bez nawilżacza.
1: Ale z duszą za to.
0: Na ramieniu.
4: Poranny toster. Konkurs na śniadanie. Od poniedziałku do soboty.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: 10 milionów 68 tysięcy 53 złote.
2: Za dużo.
3: Halo?
1: Tak, słuchamy ciebie.
3: 10 milionów 68 tysięcy 27 złotych.
2: Za mało.
1: Halo, halo, jaka jest twoja propozycja?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Moja propozycja 10 milionów 68 tysięcy 34 złote.
1: Nie.
3: Halo?
1: Tak?
3: No strasznie się cieszę.
1: Kto jest z tobą?
3: Ze mną jest Karolina i Wojtek, który ma 2 miesiące.
1: A twoja Karolina ile ma?
3: Karolinka ma 4 lata. Karolina 10 danych, żeśmy wygrali. Rower ci mamusia kupi.

0: Asia.
1: Yo,
0: pick up the phone.
1: Hello,
2: what's that?

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. I'm a

splątanym gaju rąk i nóg szukamy przyłożenia. Już w sobotę od 9 rano śniadanie na trawie z Aliną Kamińską i Pawłem Pawlikiem. Słuchaj i po zawodach.

0: Co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Jesteś gotowy? Tak. Uwaga!
5: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanawia udzielić koncesji na rozpowszechnienie ogólnokrajowego programu radiofonicznego.

0: oglądać prawdziwy robot.
1: I ty też.
2: Monterowi aż mowę odjęło, zależy co się robi w przerwie.
3: O, jeszcze raz od początku, jeszcze raz.

0: Rynek?
1: Mhm.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a ty kto?
0: Jola, to będzie 14 milionów, 755 tysięcy, 307 złotych.
2: Za dużo.
1: Aj, strasznie spekulujecie, strasznie, no ale nie dziwię wam się, stawka jest warta tego. Słuchamy, halo?
3: Witam. 14 milionów, 755 tysięcy, 300...
1: 305. Jak na to wpadłeś?
3: Przyśniło mi się.
2: Za dużo? Za mało! Od wtorku do soboty.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji

0: Głupie ludzie, głupie ludzie.
1: Kuchnia opolska z twoim udziałem. Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF FM. Zaprasza Barbara Zielska.
2: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Ład.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Wracam do naszego maila. Mateo, nasz stały słuchacz i korespondent. Obejrzałem wasze zdjęcia w internecie i trochę się wystraszyłem, ale to może dlatego, że inaczej sobie wyobrażałem was.
1: Ja też.
0: Mam też, tak, mam też kłopoty z rozróżnieniem, który jest który.
1: Nigdy nie pojawi się na stronie internetowej,
0: który jest który. Czasami nie wiemy.
1: Marcin Żona.
2: Marcin Jędryk, JW23. O godzinie 8 wieczorem w niedzielę do północy.
3: Tak. O 8 wieczorem.
1: Co to było?
4: Płodzimy, schodzimy, słodzimy z Wawelem.
5: Słodycz za słodycz gwarantuje Wawel Kraków, producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

0: i w 5 i w 9.
1: Od poniedziałku do piątku, od 5 do 9 budzą się z wami
2: Tadeusz Sołtys
3: i Michał Kubik.

Witam, tu Kamil Baleja, najlepszego słuchaczkom i słuchaczom RMF FM i RMF On. Bez was nie byłoby nas. A jeśli chodzi o moją historię i utwór, który najbardziej mi się kojarzy z RMF FM, to zacznijmy tak. Była ciemna, głucha noc. Ja wtedy prowadziłem nocny program i gdzieś tak około chyba drugiej w nocy, kiedy już tak koncentracja spadała, pojawiała się senność. Ratowaliśmy się z producentem żartami, opowieściami. Jeden, krótko mówiąc, nakręcał drugiego. No i ja zacząłem jakąś opowieść i gdzieś tak rzuciłem słuchawki na stół w studiu, na którym jest włącznik mikrofonu. Słuchajcie, pech chciał, że się włączył mikrofon, a jeszcze większy pech, że my tego nie zauważyliśmy. Grał wtedy Craig David, Walking Away, a ja opowiadałem historię o Davidzie duchownym z serialu Archiwum X. Gdzieś tak po dwóch minutach się zorientowaliśmy, że mikrofon jest włączony. Słuchajcie, trochę nas zmroziło. Od razu człowiek się obudził. Odsłuchaliśmy tego. Na szczęście to była bardzo kulturalna opowieść, a nie wszystkie takie bywały. No, mimo wszystko, kto był po drugiej stronie, wtedy musiał mieć naprawdę niezły ubaw. Z tego duetu oczywiście, Kamil Baleja i Craig David. To może teraz Walking Away, Craig David, beze mnie.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Byle do piątku, nie byle kiedy.
1: Od 9 do 12.
0: Byle do piątku, nie byle gdzie.
1: RMF FM.
2: Ja was bardzo przepraszam, ale chciałabym teraz słuchać tylko Roberta.
1: Byle do piątku, nie byle kto.

0: Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Przejdźmy do faktów.
1: Przejdźmy do faktów, dobrze. Kącik rolniczy. Odcinek kolejny. Tutaj człowiek się podpisuje Terminator. Ten człowiek jest tutaj, on jest niewieścim człowiekiem, jest razem z koleżanką na zdjęciu, tutaj pod szkołą rodzenia w piwnicy. Ale to nie o szkole rodzenia, tylko o czymś zupełnie innym. Mhm. Otóż tak, ostatnio jesteście obeznani w sprawach wiejskich, więc jeśli o to właśnie chodzi, mam zdjęcie kobiety dojącej samicy byka. Sama się głowiłam, którym sposobem ona, znaczy ta kobieta, doi ją, czyli tę krowę. Czy poprzez piąstkowanie, czy też kciukowanie, czy może jeszcze jakiś inny sposób. Jesteście, że tak powiem, obeznani w tych sprawach, więc myślę, że mi pomożecie odgadnąć z góry. Dziękuję. Sama nie wiem, co bym bez was zrobiła. Pewnie bym w ogóle nie wiedziała, co ta kobieta temu zwierzęciu robi.
0: Robi mu tak, żeby mu było lepiej.
1: Tak. Z tego, co ja widzę, to raczej nie jest piąstkowanie, bo kobieta kciukiem, bo to kciuk ma być, zdaje się, a ona kciukiem z drugiej strony, ale jest bardzo uśmiechnięta, a zarazem takie napięcie na jej twarzy widać.
0: A co krowa na to?
1: No, krowy zadje, no widać.
0: Zad jest spokojny.
1: Zad jest spokojny. Ogień nie macha. Znaczy ogon nie macha.
0: Ogień nie bucha, chciałeś powiedzieć. Czy widziałeś kiedyś, bucha ogień z zadu? Bo ja widziałem. Jest to niesamowite wydarzenie.
1: No nie, no w każdym razie z tych... jak one się nazywają? Nie siurki, tylko...
0: Nie siurki.
1: Ze strzyków ścieka to, co ma ściekać do takiego. Powiem szczerze, że wiadro, które stoi pod tymi urządzeniami takimi, wiadro jest koloru od środka trochę brązowawego, a może być białego.
0: No fakt,
1: prawda?
0: Znaczy ja powiem tak, jeżeli to takich wiader, że tak powiem, się
1: się robi mleko.
0: To ja już więcej mleka w życiu nie wypiję. O, tak powiem, bo mam wrażenie, że wcześniej w tym wiadrze ta pani robiła strawę na przykład dla zupełnie innego, że tak powiem, dobytku domowego, który lubi rzeczy, które już ktoś wcześniej zjadł po prostu.
1: Ups, ostro poszło.
0: No, ale takie są fakty, no.
1: Takie są fakty.
0: Tak to widzę. I dodajmy jeszcze, że miejsce, w którym się znajduje ta sympatyczna dwójka, czyli pani z tą krową, jest wyłożone kamieniem. Mhm. Czyli jest chłodno tam. Mhm. To jest dobra temperatura dla mleka. Mhm. Tak, przechowywać w suchym i chłodnym.
1: Ale nie wiem, czy dla krowy jest dobra. Mhm.
0: No, ale krowa
1: się zapalić, to i owo może. Od tego zimna. Mhm. I wilgoci. Mhm. Generalnie. No.

0: Najważniejsze jest zdarzenie, posiedzenie, polityczne przesilenie. Trzeba się wsłuchać, podsłuchać, dowiedzieć. Jest minister i koalicjant, masy związkowców i masa słów. A wkrótce budżet, pakiet, ustawa i najważniejsze w życiu wybory. My wybieramy najlepiej.
1: Obraz dnia. Od poniedziałku do piątku od 11:45. Zapraszają Beata Borocka i Bogdan Zalewski.

0: każde niedzielne przedpołudnie.
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: Marek Tejchman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Is this a dream?
1: My też, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kto wmanipulował nas w II wojnę światową? Jak można było uniknąć września 1939 roku? Czy Polska mogła zostać członkiem państw osi?
1: Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań. W najbliższej misji specjalnej w czwartek o 15:00.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: To bije serce rock'n'rolla. Czy ty nagrywasz? To się oczywiście wytnie. O, przyszedł Michał Steczko. Przepraszam, Stecko.
1: Małgorzata jest Stecko. Ja przychodzę zawsze Steczko, ale za to bez kozery.
0: Raz, dwa, trzy, cztery, start.
1: Zaczynamy z niedzieli na poniedziałek, 15 minut przed pierwszą, a później?
0: Tak będzie przez cały tydzień, aż do nocy z piątku na sobotę.
1: Tadeusz Sołtys,
0: Michał Kubik. Serdecznie zapraszamy, a teraz już...
2: Spadamy.

ucieka. Uciekam w moje świętości, objęcia tych, którzy akceptują moje słabości. Rodzina, o której zawsze marzyłem, dom, który był zawsze azylem. Miłość, to

W 22-letniej historii radia RMF FM jest taka piosenka, która zawsze towarzyszyła nam w chwilach radości, dumy, sukcesu lub innych wydarzeń, które powodują uśmiech na naszych twarzach. Ten numer graliśmy zawsze, kiedy działo się coś ważnego w historii naszej stacji, ale także ważnego w historii osób tutaj pracujących. Pojawiał się ten utwór wtedy, kiedy była potrzeba świętowania bądź pokazania, że jesteśmy dumni z naszych wyników, z naszych osiągnięć i z tego, co do tej pory udało nam się zrobić. I dlatego chyba każdego roku właśnie w styczniu takie nagranie powinniśmy zaprezentować, bo to, że jesteśmy i to, że nadal możemy grać, to jest nasz przecież wspólny sukces. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, z wielką przyjemnością prezentuję teraz nagranie, które dla mnie jest takim bardzo oficjalnym i bardzo ważnym hymnem RMF FM od 22 lat właśnie. To grupa Traveling Wilburys i nagranie Congratulations. Gratulacje dla wszystkich.

0: wszystko jest już niczym.
1: Uwaga, nastąpił akt włączenia grzanek. Dzień dobry, RMF.
2: Dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
3: Poranny toster.
1: Usłyszałem tylko dzień dobry, tu Adam z Wrocławia.
2: No, aż mi zaparło dech w piersiach.
1: Dach w piersiach. Czy jesteś już przygotowany, Adamie?
2: Tak, jestem gotowy.
1: Uwaga, uwaga, uwaga.
2: Stop.
3: Dwie piżamy. Poranny toster.
1: Jedna do spania w Bielsku, druga...
2: Przepraszam. Nie to Wrocław.
4: Od poniedziałku do soboty.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka w każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

Odpowiedź na pytanie, jaki utwór najbardziej kojarzy się z RMF FM, powinna być dość prosta. Toto i Africa, od którego wszystko się zaczęło. Ale takich utworów jest więcej. Mam jeszcze jeden. Happy Birthday Stevie'ego Wondera. Utwór, który, jak pamiętam, pojawił się bardzo często, jeszcze w czasach, kiedy 6-minutowe piosenki nikogo nie dziwiły, a życzenia, które były na nim czytane, przychodziły normalną pocztą, taką tradycyjną, albo urządzeniem zwanym faksem. Sama historia utworu Happy Birthday jest równie ciekawa. Stevie Wonder był zaangażowany w kampanię na rzecz ustanowienia dnia urodzin Martina Luthera Kinga świętem narodowym w Stanach Zjednoczonych. No i faktycznie udało się to w roku 1983. Ale co chyba najciekawsze, dzień urodzin Martina Luthera Kinga, którego nazwisko pojawia się w tekście utworu Happy Birthday, to 15 stycznia. Czyli okazja do świętowania jest podwójna, bo przecież 15 stycznia to również urodziny. RMF FM.

0: Halo, dzień dobry. RMF Poranny Toster.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam.
3: Poranny Toster.
2: Ty trafiłeś. Jak masz na imię?
1: Andrzeju,
2: skąd dzwonisz?
4: Ze Śląska, na pewno.
1: Z Warszawy,
2: no pięknie.
4: No to byłem blisko.
2: Andrzeju, będziesz musiał powiedzieć stop, maszyna odpowie ci, co dla siebie wylosowałeś. Co by się przydało w obejściu domowym?
1: Wszystko by się przydało.
2: No to próbujemy, uwaga.
1: Stop.
3: Szlaf. Rok.
1: Bardzo się cieszę.
3: Od poniedziałku do soboty. Poranny Toster. I'm a little bum.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: prawie codziennie występuje sam jeden przeciw 20. Jest bardzo szybki, gra ostro, wszyscy znają go dobrze.
1: Hop i Benz, Hop i Benz.
0: Mówią o nim Hop Benz, ale naprawdę nazywa się Marcin Jędrek.
2: Hop Benz, lista 20 wystrzałowych hitów. Od poniedziałku do piątku, od 18 do 20 w RMF FM.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

do biesiady i do rady, do wybitki, do wybitki, do różańca i po zawodach. Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Pierwsza para RMF FM. W sobotę od 9 rano.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: Zbyszek.
0: Jak Zbyszek, to nie masz szans dzisiaj grać. Halo.
2: Dzień dobry.
0: Czy masz na imię Zbyszek?
2: Nie.
0: To szkoda, bo drugi Zbyszek to by grał. Halo?
2: Halo.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Dariusz.
0: Przekonałeś mnie. Przekonałeś mnie, gramy.
3: Raz.
2: Stop.
0: Już stop. No, no, no. No.
2: Jest.
3: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Dzisiaj Mezzoforte numer 100. Audycja muzyczna Piotra Meca i Marcina Jędrycha.
1: Mezzoforte 100.

0: 22.
1: Odrzucasz hit. Dzwoń 0700 060 33.
0: Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM wzloty
2: i upadki
0: Marcina
2: Jędrycha.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Inwazja mocy ogarnia Polskę. Poszukaj 3,5 tysięcy i złoty tablic z zaginionej Arki. Popatrz na mapę Superekspresu. Pojmiesz drogę, słuchając od 9 RMF FM.